0: masz jak zwykły ten bryt.
1: A ja potem już bye-bye. Potem my each on fly. Mokrym mnie tu jest irrelevant. Summer pull up and slide. Hedy prezentują tu mnie gang.